0: 日本カーゴ収集シックスフラーヘディング010ベクター中間にラプターズとリサのメインテン6000
1: ヘディング010リサの6000日本カーゴ収集
0: ジャパネア942リサのメインテン9000リサのメインテン10000
1: シャット10000ジャパネア942
0: 香港シャトル650リサのメインテンフラジブル150
2: リサのメインテンファイナブル150フラジブル650
0: 1,2,0
1: 1,2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,